zalanej, wodą zalanej weź. Trawa zielona, w kraju sadzona kres. Kto podpowiada, komu ta zdrada, pies?